0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie. Yeah.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Come on.
1: Siałam.
2: To jest Super FM na 97,5.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama. Fachowcu kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. I po reklamie.
1: Tak gra Super FM.

0: za burtą w czasie burzy. Więc w twoim życiu rozpętuje się burza. Naprawdę duża burza. Nie wiesz, czy to przetrwasz. Wszyscy ją przechodziliśmy i bez wątpienia nadejdą kolejne. Więc jak reagujesz w takiej sytuacji? Co wtedy robisz? Sytuacja wygląda tak. Uczniowie płyną łodzią po Morzu Galilejskim i jest źle, naprawdę źle. Znajdują się kilka kilometrów od brzegu, wyjący wiatr jest przeciwko nim, fale rozbijają się o dziób i wtedy nadchodzi Jezus, krosząc po wodzie. Więc Piotr, nadąsany Piotr, krzyczy: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus odpowiada: Przyjdź. Szczerze mówiąc, myślę, że większość z nas pozostałaby w łodzi z pozostałymi 11. Ale Piotr najwyraźniej uznał, że jest bezpieczniejszy na wzburzonym morzu z Jezusem niż w łodzi z przyjaciółmi. Ciekawy wybór, nie sądzisz?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Bezsensowne błogosławieństwo. Chciałbym zaproponować Ci zrobienie czegoś, co jest zupełnie pozbawione sensu, jest czymś irracjonalnym i radykalnym. Pomyśl teraz o osobie, która okazała Ci najwięcej miłości, troski, pomocy. O osobie, której zawdzięczasz najwięcej. A teraz pomyśl o kimś, kto przysporzył Ci najwięcej bólu, smutku, krzywd, zmartwień. Wiem, że to trudne. A teraz postanów zrobić coś dla obu tych osób. Coś, co kompletnie je zaskoczy. Niech to będzie czyn wypływający z serdeczności i miłości. Świadomy, dobry uczynek, który powie im: zależy mi na Tobie i szanuję Cię. Łatwo kochać tych, którzy nas kochają. To żadna sztuka. Każdy to potrafi. Ale kochać kogoś, przez kogo cierpimy, to niemal niewykonalne. A przecież niejednokrotnie cierniem w boku są nam ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej pomocy. Ale czy to jest możliwe? Wiem, że to pomysł niesłychany, oburzający i głupi. Ale czy ktoś już na to nie wpadł?
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie. To jest weekend na 97,5.

0: wyciąga na powierzchnię. I o to właśnie chodzi, nieprawdaż? Tak właśnie robi Jezus.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: co ma dla nas wartość. Ciekawe, że w miarę upływu czasu to, co uważamy za wartość w naszym życiu, ulega zmianie. W dzisiejszych czasach nie słychać, aby mówiło się wiele o czymś takim jak szacunek. Weźmy jedno z przykazań dekalogu. Czcij ojca swego i matkę. Brzmi jakoś tak staroświecko, gdy przytoczymy je w tradycyjnym brzmieniu. Ale gdy się temu przyjrzeć, to przecież każdy chce być szanowany. Byłem wczoraj w banku i obserwowałem, jak młoda urzędniczka traktowała klientkę przede mną. Była tak znudzona, jakby miała przed sobą kłodę drewna, a nie człowieka. Pomyślałem, że osoba potraktowana w ten sposób musi uznać, że bank nie chce obsługiwać jej firmy. Najwyraźniej okazywanie szacunku nie jest pomysłem tak staroświeckim, jak mogłoby się to wydawać. Gdy ktoś okazuje mi szacunek, mówi: zależy mi na tobie, cenię cię i jestem gotów ci to okazać. Okazywanie szacunku. A kto to wymyślił?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: pełna pokuta. Na liście rzeczy niepoprawnych politycznie, niepopularnych i staromodnych temat pokuty zajmuje podium. Pokuta? Co to u licha znaczy? Kto w ogóle tak dzisiaj mówi? Daj spokój. Tak wielu ludzi wierzy w Jezusa, nawet kocha Jezusa, a jednak ich doświadczenie chodzenia i życia z Nim jest tak dalekie od tego, co On obiecuje. Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Cóż, największym powodem, jaki widzę, jest to, że chcemy trwać w grzechu. Tak po prostu. Tak jakbyś mógł mieć bogatą, dynamiczną, pełną mocy relację z Bogiem, wciąż buntując się przeciwko Niemu. Wezwanie jest proste. Unisz się, szukaj oblicza Boga, odwróć się od złych dróg, a wtedy On cię usłyszy. Właśnie to, przyjacielu, nazywają pokutą.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: I po reklamie.
3: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
4: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
5: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
4: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
3: Niedziela z radiem Super FM. Super
6: FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
4: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
3: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: i po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Nie przesypiamy niedzieli. Przed nami najgorętszy dzień weekendu. Barbara Gądek w Super FM jest dla Was chłodny plan. Rękodzieło, design, aromatyczna kawa i smaki, które najlepiej opowiadają o Szczecinie. Off Marina zamienia się dziś w przestrzeń pełną lokalnej kreatywności. Festiwal zrobiony w Szczecinie po raz kolejny łączy to, co w mieście najciekawsze. Lokalne marki, kreatywność i dobre smaki. W przestrzeniach Off Mariny czekają stoiska pełne rękodzieła, autorskich projektów i regionalnych wyrobów. Można poznać historie stojące za markami i znaleźć wyjątkowe produkty tworzone właśnie tutaj. Najbardziej nastrojowa plenerowa scena jest w Różanym Ogrodzie Sztuki. W każdą niedzielę w samo południe na scenie prezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. A gdzie szukać cienia w Szczecinie w ten weekend? No właśnie Park Kasprowicza oraz Jasne Błonia, klasyka gatunku. Olbrzymie korony starych drzew, zacienione aleje gwarantują trochę chłodu w samym sercu miasta. Puszcza Bukowa i Jezioro Szmaragdowe. Gęsty las bukowy tworzy naturalny baldachim, pod którym temperatura jest zawsze o kilka stopni niższa niż w centrum. I cmentarz centralny, choć to miejsce pamięci, jego unikalny charakter parku dendrologicznego sprawia, że to jedna z najbardziej zielonych i zacienionych przestrzeni w Szczecinie. Idealna na wyciszający spacer w cieniu rzadkich gatunków drzew. W tygodniu do miasta zawita spektakularny cyrk na wodzie – Imperial Show. Namiot cyrkowy znajdziecie przy ulicy 1 Maja, ale zapomnijcie o tradycyjnym cyrku. To jest multimedialne widowisko. Zobaczycie tańczące fontanny i zapierające dech w piersiach akrobacje. Czyli ogień, woda, muzyka i artyści najwyższej półki. Niedzielny plan minimum odhaczony. Teraz czas na czysty relaks. Bądźcie blisko radia. Wracamy z hitami.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Niedziela z radiem Super FM. Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: nigdy nie przeminą.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro. I po reklamie.
3: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
4: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
5: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
6: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
7: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
4: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
8: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
9: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
4: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki i demonstracje. Protesty krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
3: Niedziela z Radiem Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Oh,

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
8: I po reklamie.
1: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: dust, all that I adore. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Gastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl. Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.
4: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
16: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału. Możliwe są także burze.
2: Super FM. Wiadomości.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no, zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no, to jest mu, myślę, od razu lepiej.
16: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
15: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
16: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
17: Niedziela z radiem Super FM.
18: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Czy jesteście gotowi naprawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Zostawcie gorący beton. Ruszamy w stronę natury. Barbara Gądek, niedzielny serwis kulturalny w Super FM. Wiemy, gdzie znajdziecie najlepszy cień w Szczecinie. Stawiamy na absolutną klasykę i naturalny cień. Jeśli termometry dają się we znaki, ruszajcie na Jasne Błonia i do Parku Kasprowicza. Monumentalne platany i zielone alejki wzdłuż Rusałki oferują genialny, głęboki cień. Idealny na relaks z książką lub zimną kawą. W południe na Różance posłuchacie piosenek o portowym i żeglarskim charakterze Szczecina. Na Łące Kany traficie na kuchnię społeczną. To inicjatywa, w ramach której każda osoba może przynieść przygotowany przez siebie wegański posiłek i zjeść go wspólnie, poznając się i dyskutując. Tym razem zbierane będą środki na Crazy Bird Ladies. To dwie dziewczyny, które zajmują się ratowaniem ptaków. Spotkanie o 16. Nasz niedzielny hit to Puszcza Bukowa. Ucieknijcie z rozgrzanego betonowego centrum w stronę Jeziora Szmaragdowego. Gęsty bukowy las działa jak naturalna klimatyzacja. Temperatura na leśnych szlakach jest o wiele przyjemniejsza, a widok na panoramę Szczecina ze wzgórza widokowego po prostu zachwyca. Alternatywa blisko centrum? To cmentarz centralny. To nie tylko miejsce pamięci, ale przede wszystkim unikalny w skali Europy ogród dendrologiczny. Kilometry zacienionych, cichych alejek, śpiew ptaków i monumentalna zieleń pozwolą Wam na moment zapomnieć o letnim skwarze. Uciec przed słońcem i przenieść się w czasie możecie dziś także w kinie Zamek. Tam popołudnie pod znakiem polskiego geniuszu nominowanego do Oscara. Dziś o 17.30 w kinie Zamek wielki powrót na pustynne piaski starożytnego Egiptu. Świętujemy okrągłą 60. rocznicę premiery legendarnego faraona, Jerzego Kawalerowicza. To gigantyczne widowisko historyczne kręcone w autentycznych lokacjach. W Luksorze i na pustyni Karakum. Seans o 17.30. Przed nami więc piękny wieczór. Nie zapomnijcie o spacerze nad Łasztownią, kiedy słońce już zajdzie. Trzymajcie się chłodno i spędźcie tę niedzielę z Super FM.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Niedziela z radiem Super FM. Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie. I po reklamie.
7: Jest 11. Wiadomości Super FM.
8: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł.
9: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
10: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zaciemnionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
11: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
10: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
8: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Złotych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
7: Niedziela z Radiem Super FM.
12: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl, właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: I po reklamie.
15: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
16: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
17: Wspaniała to była faza grupowa, nie zapomnę jej nigdy. Dziś w nocy zakończyliśmy grupowe rozgrywki podczas Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Zaczęliśmy od spotkań w grupie L. Tutaj Anglicy zapewnili sobie pierwsze miejsce, pokonując Panamę 2-0. W tym meczu Los Canaleros zostali rozłożeni na łopatki w tak naprawdę 7 minut. W 60 było jeszcze 0-0, a w 67 już 2-0 dla synów Albionu, bo do siatki trafili Jude Bellingham i Harry Kane. W drugim meczu tej grupy bardzo ważne zwycięstwo odniosła Chorwacja, która wygrała 2-1 z Ganą i zapewniła sobie awans do fazy playoff. Gańczycy też w niej zagrają, ale jako jedna z 8 najlepszych drużyn z trzeciego miejsca. Z turniejem pożegnała się natomiast Panama. Chwilę po trzeciej zakończyły się ostatnie mecze grupy K. Tutaj Kolumbia w meczu bez bramek zremisowała z Portugalią. Obie te drużyny już wcześniej miały zapewniony awans do fazy pucharowej. To było starcie o pierwsze miejsce w grupie, które finalnie przypadło Kolumbijczykom. Portugalczycy, tak jak mówiłem, również awansowali, a do tego grona dołączyła także Demokratyczna Republika Konga, która pokonała Uzbekistan 3-1. To kadra Białych Wilków objęła w tym meczu prowadzenie po bramce Eldora Szomurodowa w 10 minucie. Taki wynik utrzymywał się do przerwy. Potem to DRK wzięło się za strzelanie goli i zrobiło to nad wyraz skutecznie. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Joan Wissa, w tym raz z rzutu karnego, a gola na swoje konto zapisał także Fiston Majele. Fazę grupową wieńczyły nam ostatnie starcia w grupie J. Tutaj komplet zwycięstw na swoje konto zapisała Argentyna, która pokonała Jordanię 3-1 po golach Giovanniego Lo Celso, Lautaro Martineza i Leo Messiego. Dla rycerzy honorowe trafienie zdobył Moussa Tamari. Znacznie więcej działo się w drugim spotkaniu, czyli Algieria-Austria. Tutaj trzeba zaznaczyć, że remis dawał awans obu zespołom, a wygrana eliminowała pokonaną ekipę. No i tak by się wydawało, że obie kadry grały na remis, na początku zadały sobie po 2 ciosy, a w końcówce wymieniały się podaniami na własnych połowach. Aż tu nagle Algieria wyprowadziła jedną skuteczną kontrę i w 93 minucie zrobiło się 3-2. Wydawało się, że dla Austriaków to jest koniec, ale sprawy w swoje ręce wziął Sasza Kalajdzic, strzelił gola i dał europejskiej kadrze awans, tym samym eliminując Iran z dalszej gry.
16: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Niedziela z Radiem Super FM.
16: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
0: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
2: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi. Pod Berlinem popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
8: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
7: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
9: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
7: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
2: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Gastorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
13: Przed nami najgorętszy dzień weekendu. Barbara Gądek w Super FM. Jest dla Was chłodny plan. Najbardziej nastrojowa plenerowa scena jest w Różanym Ogrodzie Sztuki. W każdą niedzielę w samo południe na scenie prezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. A gdzie szukać cienia w Szczecinie w ten weekend? No właśnie Park Kasprowicza oraz Jasne Błonia, klasyka gatunku. Olbrzymie korony starych drzew, zacienione aleje gwarantują trochę chłodu w samym sercu miasta. Puszcza Bukowa i Jezioro Szmaragdowe. Gęsty las bukowy tworzy naturalny baldachim, pod którym temperatura jest zawsze o kilka stopni niższa niż w centrum. I cmentarz centralny, choć to miejsce pamięci, jego unikalny charakter parku dendrologicznego sprawia, że to jedna z najbardziej zielonych i zacienionych przestrzeni w Szczecinie. Idealna na wyciszający spacer w cieniu rzadkich gatunków drzew. W tygodniu do miasta zawita spektakularny cyrk na wodzie – Imperial Show. Namiot cyrkowy znajdziecie przy ulicy 1 Maja. Zobaczycie tańczące fontanny i zapierające dech w piersiach akrobacje. Mamy dla Was absolutny hit i turystyczną perełkę tego lata, która startuje już w kolejny weekend. Szykujcie się na niesamowite rejsy tramwajem wodnym ze Szczecina do niemieckiego Garz przez Meszerin. To wyjątkowa podróż przez Dolinę Dolnej Odry. Dziki wodny labirynt, w którym rządzi wyłącznie natura. Statki będą kursować w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca. Startuje o godzinie 10 z Bulwaru Chrobrego. A jeszcze dziś koncert Swing Lovers na zamkowych tarasach i największe standardy muzyki jazzowej, rozrywkowej i klasycznej, poczynając od lat 20, a kończąc na aktualnych hitach z list przebojów. Start o 18. Natomiast wieczorem w Ogrodach Śródmieście pokaz mody. I nic więcej do szczęścia nie trzeba. Cieszcie się tą niedzielą, a my dbamy o muzykę dla Was. Do usłyszenia.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Niedziela z radiem Super FM. Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Czy jesteście gotowi naprawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama.
3: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Castorama.
9: Teoria.
10: I praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
12: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
13: eObuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. eObuwie, wie.
14: I po reklamie.
15: Jest 13. Wiadomości Super FM.
16: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsce odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
17: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej migiełki.
18: Pijemy wodę, staramy się dużo.
19: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
2: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
16: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
3: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
16: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
15: Super FM 100% szczecińskie. 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: No nawet w Szwecji zdarzają się spektakularne katastrofy. No taką było z pewnością wydarzenie z nocy z 5 na 6 czerwca 1796 roku, kiedy w przeciągu 4 godzin zniknęło całkiem spore jezioro. Pozostałości tego dramatycznego epizodu istnieją do dzisiaj, w krajobrazie oczywiście, a my, no w związku z tym, jedziemy na północ Szwecji, do doliny rzeki Indalsälven w regionie południowego Norlandu. No, dolina tej rzeki to jedna z kilku takich szwedzkich gigantów płynących z gór skandynawskich do Zatoki Botnickiej. U ujścia tworzy dość rzadkie zjawisko w Szwecji, czyli deltę składającą się z kilku rozdzielających się ramion oddzielonych bagnistymi wysepkami. A w jej biegu znajduje się kilka wodospadów. Jeden z nich, zwany dawniej Storforsen, czyli duży wodospad, istniał w miejscu, gdzie rzeka wypływała z dużego jeziora. Kaskada ta stanowiła sporą przeszkodę dla rozwoju gospodarczego regionu, ponieważ uniemożliwiała bezpośredni spław drewna z lasów Jämtlandu do portu, na przykład w Sundsvall. Po prostu wielkie kłody spadając z wysokości 35 metrów roztrzaskiwały się o skały, no i nie było później już co zbierać. Postanowiono temu zaradzić i wybudować kanał omijający niebezpieczny wodospad. No i w końcu XVIII wieku taka budowla hydrotechniczna stanowiła z pewnością spore wyzwanie. Ale podjął się jej właśnie niejaki Magnus Hus, zwany również Wildhusen, kupiec z Sundsvall, a jednocześnie taki domorosły inżynier. Postanowił przekopać piaszczysty os zamykający od południa jezioro i stanowiący naturalną zaporę. No, inwestycja miała przynieść spore korzyści także rolnikom z okolicy, którzy w wyniku obniżenia poziomu wody uzyskali areały żyznej ziemi uprawnej. Natomiast miejscowi rybacy obawiali się utraty łowisk. No wiadomo, łososie zatrzymujące się przed wodospadem miałyby otwartą drogę w górę rzeki, a więc jak to zazwyczaj bywa, nie wszyscy byli zadowoleni z tych robót. To, co się stało jednak pamiętnej nocy, było jednak raczej wynikiem działania siły natury. Zima ta z 1795 na 96 była wyjątkowo surowa, wyjątkowo śnieżna. A kiedy nadeszły wiosenne roztopy, poziom wody był wyjątkowo wysoki. Osłabiona naturalna tama, no osłabiona również przez działania człowieka, nie wytrzymała naporu kry lodowej i uległa rozmyciu. Olbrzymia masa szacowana na miliardy metrów sześciennych wody runęła w dół, niszcząc po drodze pola, zabudowania, farmy, młyny. No zakrawa na cud, że nikt z mieszkających poniżej nie zginął. Dawny wodospad Storforsen całkowicie zniknął. Zniknął, odsłaniając kamienne koryto przypominające dzisiaj wielkie skalne gołoboże, tylko częściowo porośnięte roślinnością. Tworzono taki kilometrowy, w większości suchy kanion, a kilka kilometrów powyżej odsłonił się natomiast skalny próg zalany wcześniej wodami jeziora. No tworzy on dzisiaj taką kaskadę elektrowni w Hammerforsen, a jezioro Ragundsjön całkowicie spłynęło. Jego dno stopniowo zagospodarowali oczywiście miejscowi rolnicy. Ten martwy wodospad stanowi od 1964 roku rezerwat przyrody, a koryto dawnej rzeki no, zostało dzisiaj udostępnione dla turystów za pomocą drewnianych pomostów prowadzących wzdłuż i poprzek progu. Ale ta historia do opowiedzenia jest niezapomniana. Do usłyszenia.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Madryt, Barcelona, Sewilla, Salamanca czy też Malaga. No jeśli mówimy o atrakcjach Hiszpanii, to głównie te miejsca przychodzą nam na myśl jako pierwsze. No nic dziwnego. Ale często pomijamy wiele z Hiszpanii tej wiejskiej, suchej, pozbawionej masowej turystyki i dobrych połączeń z europejskich lotnisk czy też z dworców kolejowych. Dzisiaj zabieram Was do Estremadury, na zachodnim rubieżu hiszpańskiej Mesety, tuż pod granicę z Portugalią. No i z pewnością chyba się jednak nie zawiedziemy. Cáceres to jest jedno z hiszpańskich miast wpisanych na listę światowego dziedzictwa. Dzięki trzeciemu co do wielkości kompleksowi zabytkowym w Europie, w tym mieście przeniesiemy się w zasadzie w czasie, do epoki renesansu, ale również do epoki średniowiecza. Pierwsze, co bez wątpienia robi największe wrażenie spośród głównych zabytków Cáceres, jest kamienny mur otaczający Stare Miasto. On powstał już w czasach rzymskich, a później w XII wieku został rozbudowany przez Almohadów, czyli Arabów, którzy dominowali na tym terenie niemal do XV wieku. Mur zachował się prawie w całości, a razem z nim zintegrowane są liczne baszty, czatownie, na przykład wieża Los Pulpitos czy też wieża Buhaco. No z tej ostatniej można dostać się do części muru, po której można przejść wzdłuż blankowania. Piękne widoki na miasto. Kompleks posiada aż trzy ogromne place miejskie, z których trudno wyznaczyć, który jest ten najważniejszy. No oczywiście Plaza Mayor, ten chyba ze względu na nazwę i charakter, z ratuszem, licznymi placami, pałacami, fragmentem murów, ale również Plaza Santa Maria z monumentalną XIII-wieczną katedrą, pałacem biskupim oraz Plaza San Jorge, czyli Świętego Jerzego, z pięknym kościołem Świętego Franciszka, znowu zbudowanym w stylu takim kolonialnym. No ileż tu zdobień, ileż stylów nakładających się na siebie, które tworzą no niesamowitą mozaikę, zdecydowanie upiękniającą to niewielkie miasteczko. A jeżeli jeszcze do tego dodamy niemal zagwarantowaną pogodę, palące słońce, nagrzewające kamienne mury zabytkowych budowli, no mamy poczucie wizyty w opuszczonym i niedocenianym raju na skraju bezkresnej pustyni. Na koniec wizyty coś smacznego. No będąc w Hiszpanii, a będąc zwłaszcza w Cáceres, koniecznie trzeba spróbować lokalnych potraw. Spróbujcie torta del Casar. To znakomity hiszpański ser, wytwarzany jedynie w tej części regionu z niepasteryzowanego owczego mleka. No nazwa wzięła się od charakterystycznego okrągłego kształtu oraz Casar de Cáceres, miasta, z którego pochodzi oczywiście. Produkowany jest w pełni naturalnymi, tradycyjnymi metodami. Dojrzewa przeszło 60 dni, ma taką doskonałą, kremową konsystencję, wyraźnie słony smak z taką subtelną goryczką, której nadaje mu ta podpuszczka z karczocha. Najsmaczniejsza jest torta del Casar, lekko podpieczona. Naprawdę, słuchajcie, niebo w gębie. Wpływ wysokiej temperatury podbija w serze wszystko po kolei, od aromatu i smaku po tą strukturę. No wnętrze tego krótko pieczonej w piecu torty pięknie się rozpuszcza, staje się takie kremowe, aromatyczne, no po prostu przepyszne. A skórka jeszcze wzmocniona drewnianą klamrą trzyma całość w ryzach. No nic mi nie pozostało, tylko życzyć smacznego. Que aproveche. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
0: I po reklamie. Słuchasz radia Super FM.
4: Na 97.

0: Pum, pum, girl.
1: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
2: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
3: Podążając na północ wzdłuż Kategatu, najczęściej autostradą E6 przez Szwecję w kierunku Göteborga, no i dalej oczywiście w kierunku Oslo, mijamy często miejsca, o których niewielu lub nawet niewiele albo nic nie wiemy. No, wśród nich na przykład takim miejscem jest wartym uwagi Varberg, dawna twierdza, nadmorski kurort, w którym na przykład zobaczymy tajemniczego człowieka z Boxten. Kim jest ten tajemniczy człowiek? No, około 700 lat temu młody mężczyzna, który stał się właśnie znany jako Boxtenman, został 3-krotnie uderzony w głowę, a następnie wrzucony do torfowiska. Jego ciało zostało przebite 3 drewnianymi kijami. A powodem praktyki wbijania kijów w ciało było powstrzymanie zmarłego przed ponownym chodzeniem, czyli przemianą w ducha. Ciało ofiary zostało odkryte później, długo później, na torfowiskach Boxten właśnie w Szwecji. Na podstawie stroju, który był stosunkowo dobrze zachowany ze względu na właśnie podmokły stan gleby, no i takie beztlenowe środowisko, stwierdzono, że mężczyzna żył w XIV wieku. Jego ubranie wskazywało, że był osobą o wysokiej pozycji społecznej, no i zostało uznane za jedno z najlepiej zachowanych z okresu średniowiecza w Europie. To ciało składało się z tuniki, płaszcza, peleryny, kaptura i skórzanych butów. Ponadto człowiek miał przy sobie 2 skórzane pasy i 2 noże, bogato wyposażone. Na podstawie

0: ale także na przykład Kulknappen, czyli pocisk, który przeszył na wylot głowę szwedzkiego króla Karola XII podczas jego oblężenia twierdzy Fredriksten na terenie dzisiejszej Norwegii. No, taka ciekawostka. Tak więc jak na muzeum lokowane w dawnej twierdzy i więzieniu, kryjono przede wszystkim mroczne ślady, tajemnice dawnych morderstw, działań militarnych. No mimo to, a może właśnie ze względu na to, Varberg ze swoją twierdzą warty jest odwiedzenia. Naprawdę polecam. Do usłyszenia. Cześć.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć, cześć. Dzisiejsza pocztówka, którą trzymam w ręku, zaprowadzi nas na południe Niemiec. Norymberga jest jednym z najładniejszych miast w Bawarii, w ogóle w Niemczech, ale mimo wielu urokliwych zakątków, nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Być może za bardzo kojarzy nam się z widmem II wojny światowej oraz słynnymi procesami, ale warto ją nieco odczarować i poznać jej największe atrakcje. Nie wiedząc wiele o współczesnej Norymberdze i słysząc tę nazwę, na myśl oczywiście przychodzi tam roczna historia. To właśnie tam odbywały się coroczne wiece nazistowskiej partii. A sam nawet Adolf Hitler ponoć mówił o Norymberdze, że jest najbardziej niemieckim z niemieckich miast. Co więcej, w latach 45-49 to właśnie tam toczyły się sądowe postępowania karne przeciwko niemieckim zbrodniarzom III Rzeszy. Trudno, przeszłość może początkowo zniechęcać do odwiedzin, ale omijanie Norymbergi jest błędem. Miasto zachwyca niejednego turystę, na przykład odbudowaną starówką z klimatycznymi uliczkami, nietypowymi fontannami oraz licznymi muzeami z okazałymi dziełami sztuki. Co ciekawe, podczas zwiedzania można natknąć się również na ślady osób, które wpisały się w historię Polski, na przykład Witold Tworza, twórcy słynnego ołtarza ozdabiającego Kościół Mariacki w Krakowie, Mikołaja Kopernika, który w Norymberdze wydał swoje dzieło o obrotach właśnie ciał niebieskich. Oraz na przykład Stanisława Wyspiańskiego. Pisarz odwiedzał miasto podczas jednej z podróży, kilkukrotnie. Pośród wielu wspaniałych budowli i zabytków miasta, jeden z nich przyciąga szczególną uwagę. Właśnie ten obiekt mam na pocztówce z Norymbergi. Fontanna Karuzela Małżeńska, czyli właśnie fontanna Hansa Sachsa. Jedna z wielu fontan istniejących w przestrzeni miejskiej, ale również jedna z największych dwudziestowiecznych fontan figuralnych w Europie. Z racji takiego niecodziennego, metaforycznego przedstawienia wizji małżeństwa ponoć budziła wiele kontrowersji i niekiedy była postrzegana nawet jako wulgarne dzieło. Co tak do niej przyciąga te setki turystów ciekawskich? Zapewne sześć scen ukazujących zmiany w relacjach damsko-męskich. Zmysłowe przedstawienie pierwszego zauroczenia, poważniejszych konfliktów, i śmierci zakochanych wywołuje sporo skrajnych emocji. To, czy takie ujęcie małżeństwa jest szalonym wyolbrzymieniem, będącym wymysłem autora, czy też prawdziwą, szarą rzeczywistością, każdy może ocenić sam. Ale wizyta w Norymberdze nie liczy się bez odwiedzenia właśnie tego miejsca. Tak samo jak bez zobaczenia wznoszącego się na skalę zamku, który ma trzy części. Zamek Cesarski, Zamek Burgrabiego i Zamek Miejski. Co ciekawe, to właśnie w bunkrze pod tym zamkiem przechowywano skradzione podczas II wojny światowej elementy krakowskiego ołtarza Witolda Tworza, który wrócił do Polski w 1946 roku. Czyli mamy znowu połączenie z naszą polską historią i tradycją. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Wejdź do Muzeum Obscurum, osobliwego świata na granicach rzeczywistości. Tu spotykają się tajemnicze stworzenia z przeszłości i teraźniejszości. Tutaj zadasz sobie pytanie, w co ośmielam się wierzyć? Taką informacją wita nas Muzeum Obscurum w duńskim mieście Nykobing na wyspie Falster. Miejsce absolutnie konieczne do odwiedzenia. W 2017 roku w tym budynku, gdzie mieści się muzeum, odkryto nieznany wcześniej pokój. Jego wnętrze wprawiło wszystkich w osłupienie. W ukrytych przed laty starych kartonach znaleziono niezwykłą kolekcję zapisków, przedmiotów i szczątków osobliwych stworzeń. Zbiór należał do niegdysiejszego właściciela budynku, kupca, odkrywcy i kolekcjonera z przełomu XVIII-XIX wieku Corneliusa Rödera, który w swoim miasteczku i w swoim mieszkaniu stworzył gabinet osobliwości z prawdziwego zdarzenia. Pracownicy muzeum, sugerując się pozostawionymi pamiątkami, odtworzyli ten salon oraz gabinet Corneliusa, który wiele lat temu znajdował się właśnie w tym samym budynku. Te, jak i inne pomieszczenia muzeum wypełnione zostały licznymi egzemplarzami osobliwej, tajemniczej kolekcji. Już przy wejściu odwiedzający trafiają do świata iluzji optycznych, złudzeń perspektywy, zagadek, które sprawiają, że człowiek zaczyna zastanawiać się, czy może jednak prawa fizyki nie są tak niezmienne, jak uczono nas w szkole. Są pokoje, w których jedna osoba nagle wydaje się gigantem, a druga karłem. Są tunele, w których błędnik przekonuje nas, że podłoga porusza się pod nogami. Są lustra, które pokazują rzeczy niemożliwe. Instalacje świetlne sprawiające, że trudno odróżnić rzeczywistość od iluzji. Wystawa w Muzeum Obscurum zagłębia się w strefę wiary i przesądów. Począwszy od początku XX wieku, aż po czasy współczesne. Zanurzymy się tam w świecie spirytyzmu, bajecznych zwierząt, duchów, tajemniczych stworzeń. Wszystko pobudza wyobraźnię. Co my tu znajdziemy? Na przykład usiądźcie wygodnie w ogóle i trzymajcie się, bo podróż będzie ekstremalna. Można znaleźć na przykład szkielety organizmów, które nie miały prawa należeć do żadnych ze znanych nam dzisiaj organizmów. Hobbitów, liliputów. Kawałek dalej, zmumifikowane postaci obcych. Na przykład znaleziska kolekcjonera, które stanowiły część słynnego archiwum, które przypomina archiwum X. Mamy tu też wypchane egzemplarze wilkołaków, mamy kły wampirów, mamy osikowe ostrza służące do... sami wiecie do czego. Jeżeli jeszcze do tego dodamy figurki wotywne, dziwne przyrządy służące do wywoływania duchów, skrzydła smoka, a nawet popiół ze spalonego feniksa, nasz się chce poczekać chwilę i zobaczyć, jak rodzi się z niego na nowo. Świat jakby wyjęty z Hogwartu. A to wszystko, tuż zaraz za miedzą. Przepraszam, za jednym morzem i jedną górą. Zalecam i polecam do odwiedzenia. Trzymajcie się, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
6: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
2: I po reklamie.
0: Jest 14. Wiadomości Super FM.
7: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
7: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
8: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
7: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
7: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Lider jak kapitan. Lider, który boi się podjąć decyzję, jest trochę jak kapitan statku, który w czasie sztormu wychodzi na pokład i mówi: szanowni państwo, zróbmy krótką ankietę. W którą stronę dzisiaj płyniemy? Oczywiście, słuchanie ludzi jest ważne. Ba, bardzo ważne. Dobry lider nie musi udawać, że wie wszystko, nie musi mieć odpowiedzi na każde pytanie i nie musi grać samotnego bohatera, który z rozwianym włosem wskazuje horyzont, a mapa dawno poleciała za burtę. Ale jest różnica pomiędzy konsultowaniem a rozmywaniem odpowiedzialności. W wielu firmach decyzje grzęzną nie dlatego, że ludziom brakuje wiedzy. Grzęzną dlatego, że nikt nie chce być osobą, która powie: idziemy w tą stronę. Więc zaczynają się kolejne spotkania, kolejne opinie, kolejne doprecyzowania, kolejne maile z pytaniem: a jak państwo to widzą? I na początku wygląda to demokratycznie, dojrzale, partnersko, tylko po pewnym czasie zespół zaczyna czuć zmęczenie. Bo jeśli wszystko jest do omówienia, a nic nie jest do rozstrzygnięcia, ludzie przestają wierzyć, że ich głos naprawdę coś zmienia. Zaczynają myśleć: po co my znowu o tym gadamy? Czy ktoś tu w końcu może podjąć decyzję? Czy mamy pracować, czy pływać w konsultacjach? I wtedy paradoksalnie nadmiar rozmów nie buduje zaangażowania, buduje frustrację. Bo zespół nie zawsze potrzebuje, żeby lider zapytał wszystkich o wszystko. Czasem potrzebuje, żeby wysłuchał najważniejszych informacji, zobaczył ryzyka, nazwał kierunek i wziął odpowiedzialność za wybór. Dobra konsultacja potrafi mieć ramę. Można powiedzieć: chcę usłyszeć wasze argumenty, bo decyzję podejmuję w piątek. Albo: potrzebuję informacji o ryzykach, albo kierunek wybieram ja. Albo: to jest obszar do wspólnej decyzji, a to jest decyzja zarządcza. To są proste zdania, a potrafią bardzo uporządkować energię w zespole. Bo kiedy ludzie wiedzą, czy są zaproszeni do współdecydowania, do doradzania, czy tylko do przekazania danych i nie czują się oszukani, to duża jasność odblokowuje działanie. Partnerstwo w firmie nie oznacza, że lider znika z mostka kapitańskiego. Oznacza, że słucha załogi, to są proste zdania, a potrafią bardzo uporządkować energię w zespole. Bo ludzie wtedy wiedzą, czy są zaproszeni do współdecydowania, doradzania, czy tylko przekazania danych. I nie czują się oszukani, że ich głos ma decydować, skoro od początku chodziło tylko o opinię. Partnerstwo w firmie nie oznacza, że lider znika z mostka kapitańskiego. Oznacza, że słucha załogi, zanim wybierze kurs, a potem naprawdę ten kurs wybiera. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zapytasz wszystkich o zdanie, zatrzymaj się i nazwij, kto podejmuje decyzję. Bo w sztormie warto słuchać załogi. Ale ktoś musi trzymać ster.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Remont. Zmiana w firmie bez wyjaśnienia jest trochę jak remont w bloku i nikt nie powiesił kartki. Nagle od rana wiercenie, ktoś odłącza wodę, na klatce stoją worki z gruzem. Nie wiadomo, kto zaczął, kiedy skończy i czy da się normalnie przejść. Ludzie niby rozumieją, że czasem remont jest potrzebny. Ale jeśli nikt im nic nie powie, to zaczną się irytować. I w firmach działa to podobnie. Wchodzi nowy system, zmienia się sposób raportowania, ktoś dostaje inne obowiązki, pojawia się nowa procedura. Znika coś, do czego ludzie byli przyzwyczajeni. I często komunikat brzmi mniej więcej tak. Od poniedziałku pracujemy według nowych zasad. Koniec. A potem lider dziwi się, że jest opór. Tylko że opór wobec zmiany nie zawsze oznacza, że ludzie są leniwi, uparci albo mają alergię na rozwój. Może oznaczać, że nie rozumieją sensu. Widzą dodatkowy wysiłek, zamieszanie, widzą utratę tego, co znali. Bo człowiekowi łatwiej znieść zmianę, kiedy wie, po co ona jest. Nie musi się nią zachwycać. Nie musi pisać o niej teraz pieśni pochwalnej. Ale potrzebuje wiedzieć, co ta zmiana ma naprawić, ułatwić albo ochronić. Dlatego przy zmianie warto powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, dlaczego to robimy? I nie ogólnie, nie, bo trzeba się rozwijać. Nie kupuję tego. Tylko konkret, bo obecny sposób powoduje opóźnienia i gubimy informacje od klientów. Po drugie, co zmieni się w praktyce? Czyli nie tylko hasło, codzienność, kto robi co inaczej, od kiedy i na jakich sytuacjach. Po trzecie, co zostaje bez zmian? To ważne, bo w zmianie ludzie często boją się, że wszystko zaraz przewróci się do góry nogami. Czasem jedno zdanie, wasze role zostają takie same, zmienia się tylko sposób zgłaszania spraw. To jedno zdanie potrafi obniżyć napięcie bardziej niż bardzo długa prezentacja. Zmiana bez wyjaśnienia wygląda jak hałas. Zmiana z sensem może stać się nowym kierunkiem. Spróbuj jeszcze raz. Zanim ogłosisz zmianę, zatrzymaj się i nazwij jej sens. Bo remont bez kartki na drzwiach bardzo irytuje. A kiedy wiadomo, po co jest ten hałas, to łatwiej go wytrzymać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: I po reklamie. Słuchasz Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Dym pod drzwiami. Konflikt w zespole jest czasem jak dym pod drzwiami. Na początku nie widać jeszcze ognia, nie ma wielkiej awantury, nikt nie trzaska, nikt nie mówi, mamy poważny problem, ale tak coś wisi w powietrzu. Ktoś odpowiada chłodniej, ktoś przestaje zapraszać kogoś do rozmowy, ktoś mówi, czemu oni się tym nie zajmą? Z takim tonem, że wiadomo, że oni nie są już kolegami, tylko jakimś osobnym gatunkiem organizacyjnym. I bardzo często firma po prostu to przeczekuje. No przecież to oni są dorośli. No ale samo się ułoży. A teraz właściwie nie ma na to czasu. Mamy, wiesz co, ważniejsze sprawy niż atmosfera. Tylko że konflikt rzadko znika dlatego, że ktoś go nie nazywa. Częściej schodzi pod podłogę i zaczyna grzać od spodu, a potem drobna różnica zdań zamienia się w podział na obozy. Zwykłe ustalenie terminu zaczyna brzmieć jak walka o władzę. Mail, który mógłby mieć dwa zdania, dostaje trzy osoby w kopii i temperaturę palnika gazowego. I wtedy lider mówi, a skąd ta eskalacja? A ona nie bierze się znikąd. Ona wcześniej dawała sygnały. Dlatego w konflikcie nie zawsze chodzi o to, żeby natychmiast zrobić wielką rozmowę naprawczą z całym zespołem, flipchartem, komisja śledcza. Czasem wystarczy wcześniej zatrzymać się przy jednym pytaniu. Co tu zaczyna dymić? Nie, kto ma rację, nie, kto przesadza, albo kto jest trudny, tylko gdzie pojawia się napięcie, którego jeszcze nie nazwaliśmy. Może chodzi o niejasny podział odpowiedzialności, może o poczucie niesprawiedliwości, czasem o decyzję, która została podjęta bez wyjaśnienia, może o to, że jedna osoba od dawna dowozi, a druga od dawna jakoś się ślizga. Kiedy nazwiemy dym wcześniej, nie musimy gasić pożaru. Możemy otworzyć okno, sprawdzić źródło i zareagować spokojniej. To jest jedna z ważniejszych umiejętności lidera. Nie czekać, aż konflikt stanie się widowiskiem. Zobaczyć go wtedy, kiedy jest tylko sygnałem. Bo w dobrym zespole nie chodzi o to, żeby nigdy nie było napięć.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Sztafeta. Firma bez jasnej odpowiedzialności przypomina sztafetę, w której zawodnicy biegną całkiem szybko, tylko nikt nie wie, kto właściwie trzyma pałeczkę. Wszyscy są w ruchu, wszyscy się starają. Na pierwszy rzut oka wygląda, że praca idzie. A potem nagle okazuje się, że klient czeka na odpowiedź od tygodnia, temat utknął między działami, ważny mail został bez reakcji, a na spotkaniu pada zdanie: jak to? Ja myślałem, że to jest po waszej stronie. To zdanie w firmach powinno mieć własną syrenę alarmową. Bo nie oznacza złej woli, oznacza brak ustalenia, kto naprawdę prowadzi temat do końca. W wielu zespołach odpowiedzialność jest rozlana jak taka kawa po biurku. Niby wiadomo, że trzeba posprzątać, tylko każdy delikatnie przesuwa swojego laptopa w swoją stronę i udaje, że plama kończy się tuż przed jego kalendarzem. Jeden dział przekazał informację, drugi uznał, że to tylko do wiadomości, trzecia osoba czekała na potwierdzenie, czwarta myślała, że skoro nikt nie pyta, to pewnie jest załatwione. I tak powstaje organizacyjna mgła. Nie z braku ludzi, nie z braku kompetencji, z braku jasnego właściciela tematu. Dlatego po każdej ważnej rozmowie, po każdym spotkaniu i przy każdym zadaniu, które dotyczy kilku osób, warto zadać jedno proste pytanie. Kto trzyma pałeczkę? Nie chodzi o to, kto pomaga, kto będzie w kopii, kto ma sprawdzać. Chodzi o osobę, która pilnuje, żeby temat dobiegł do mety. Taka osoba może zbierać informacje od innych, prosić o wsparcie, przekazywać zadania dalej. Ale to ona wie, gdzie jest sprawa, jaki jest następny krok i kiedy trzeba wrócić z odpowiedzią. To bardzo odciąża zespół. Ludzie przestają zgadywać, czy temat jeszcze żyje. Klient nie wpada w czarną dziurę, a lider nie musi po tygodniu robić firmowego śledztwa pod tytułem Kto ostatni widział tą sprawę? Jasna odpowiedzialność nie zabija współpracy, ona ją porządkuje. Bo w dobrej sztafecie nie wygrywa ten zespół, w którym wszyscy naraz wyrywają sobie pałeczkę. Wygrywa ten, który dokładnie wie, kiedy i komu ją przekazać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zakończysz spotkanie, zatrzymaj się i nazwij właściciela tematu. Bo sztafeta bez pałeczki będzie wyglądała dynamicznie, ale tylko jasne przekazanie doprowadzi was do mety.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Rower. Firma bez zaufania jest trochę jak rower z ciągle zaciśniętymi hamulcami. Człowiek pedałuje, napina mięśnie, próbuje ruszyć, a rower no, trochę się porusza, tylko jakoś tak ciężko, wolno i z ogromnym oporem. Tak dużym, że po chwili właściwie to nam się odechce tej wycieczki. I w firmach działa to podobnie. Ludzie mogą mieć pomysły, doświadczenie, chęć działania, mogą widzieć, czego potrzebuje klient, co trzeba poprawić w procesie, będą wiedzieć, jak szybciej rozwiązać codzienny problem, tylko jeśli każda drobna decyzja wymaga zgody przełożonego, potwierdzenia mailem, konsultacji z trzema osobami, to energia zespołu nie idzie w działanie. Idzie w zabezpieczanie się. Zamiast podjąć decyzję, pracownik pyta, czy może. Zamiast zaproponować rozwiązanie, czeka na akceptację. Zamiast wziąć odpowiedzialność, zbiera dowody, że robi dokładnie to, co mu kazano. I wtedy lider mówi, brakuje wam samodzielności. Tylko trudno być samodzielnym, kiedy przy każdym ruchu ktoś trzyma rękę na twoim hamulcu. Zaufanie nie oznacza, że każdy robi, co chce, a firma z uśmiechem obserwuje, jak rower wjeżdża w krzaczory. Dobre zaufanie ma ramy. Chodzi o to, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mogą zdecydować sami, a kiedy wystarczy poinformować przełożonego. I oczywiście, w jakich sytuacjach naprawdę potrzebna jest zgoda. Na przykład, do tej kwoty podejmujesz decyzję samodzielnie. W takiej sytuacji informujesz mnie po fakcie. Przy takich klientach ustalamy rozwiązanie razem. To są proste granice, które zdejmują napięcie z zespołu. Pracownik nie musi zgadywać, czy wolno, lider nie musi zatwierdzać, klient dostaje szybciej odpowiedź. Samodzielność nie bierze się z takiego hasła bądźcie bardziej odpowiedzialni. Samodzielność rośnie tam, gdzie ludzie mają jasny zakres decyzji i wiedzą, że jeśli działają w tych granicach, firma stoi za nimi. I wtedy rower zaczyna jechać lżej. Nie dlatego, że zniknęły zasady, tylko dlatego, że hamulce przestały być zaciśnięte przez cały czas. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom bądźcie samodzielni, zatrzymaj się i poluzuj hamulec. Bo nawet mocny zespół nie pojedzie lekko, jeśli cały system go zatrzymuje. To jasne zaufanie uruchomi ci ruch.
0: Spróbuj jeszcze raz.
2: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham.
1: A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
0: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
1: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie. I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
6: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
7: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
8: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
9: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
7: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
5: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie spieszyć.
10: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
5: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
0: I po reklamie.
3: Jest 16. Wiadomości Super FM.
4: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
4: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
3: Niedziela z radiem Super FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: i po reklamie.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
4: Dziś na Mundialu 2026 rozpoczynamy fazę pucharową. Na początek starcie dwóch zespołów, które tak daleko jeszcze nigdy nie zaszły. Republika Południowej Afryki zagra z Kanadą. Trzeba przyznać, że chyba mało kto spodziewał się awansu reprezentacji Bafana Bafana, a już szczególnie z drugiego miejsca po meczu otwarcia, w którym RPA w fatalnym stylu przegrało z Meksykiem. Później jednak było już tylko lepiej. Najpierw podopieczni Hugo Brosa zremisowali z Czechami, a w decydującym starciu pokonali 1-0 Koreę Południową, eliminując Tygrysy Azji z turnieju. W tym meczu faworytem będzie chyba raczej Kanada, ale warto powiedzieć, że oni już na pewno zapiszą się w historii, bo zostaną pierwszym gospodarzem Mistrzostw Świata, który rozgrywa mecz poza własnymi granicami. Kanada z RPA zagra w Kalifornii. Reprezentacja The Canucks przez fazę grupową przeszła raczej pewnie, najpierw remisując z Bośnią, a potem gromiąc Katar 6-0. W ostatniej kolejce za mocna okazała się jednak Szwajcaria i to ona zajęła pierwsze miejsce w grupie B. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Kanada ze swojej postawy w pierwszej fazie może być zadowolona. Zdobyła 8 bramek i oddała 21 celnych strzałów, czyli o 10 więcej niż w dwóch poprzednich mundialach razem wziętych. I w tym meczu to właśnie ona wydaje się być delikatnym faworytem.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Niedziela z radiem Super FM. Super FM.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy.
2: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac. Mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
6: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
5: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
7: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
5: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 tysięcy. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
8: No, marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
5: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.

0: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Second 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
9: Ładujemy baterie przed nowym tygodniem. Barbara Gądek, przed Wami kulturalny chillout i najlepsze miejskie miejscówki w Super FM. Mamy dla Was absolutny hit i turystyczną perełkę tego lata, która startuje już w kolejny weekend. Jeśli chcecie uciec od miejskiego zgiełku i zafundować sobie genialny reset, szykujcie się na niesamowite rejsy tramwajem wodnym ze Szczecina do niemieckiego Garz przez Meszerin. To wyjątkowa podróż przez Dolinę Dolnej Odry. Dziki wodny labirynt, w którym rządzi wyłącznie natura. Na pokładzie będą lornetki, dzięki którym wypatrzycie żurawie, bieliki czy kormorany. Dzięki aplikacji Explore Other i darmowym słuchawkom telefon zamieni się w Waszego prywatnego przewodnika, który opowie Wam niesamowite historie o dawnej żegludze i tajemnicach Międzyodrza. W Meszerin koniecznie wdrapcie się na wieżę widokową Lecący Żuraw, a w Garz, gdzie statek cumuje na ponad 2 godziny, zjecie lunch i odkryjecie miasto, spacerując trasą z kodami QR. Statki będą kursować w każdą sobotę i niedzielę od 4 lipca, startując o godzinie 10 z Bulwaru Chrobrego. W tygodniu do miasta zawita spektakularny cyrk na wodzie, Imperial Show. Namiot cyrkowy znajdziecie przy ulicy 1 Maja. To będzie multimedialne widowisko. Zobaczycie tańczące fontanny i zapierające dech w piersiach akrobacje, czyli ogień, woda, muzyka i artyści z najwyższej półki. A jeszcze dziś koncert Swing Lovers na zamkowych tarasach i największe standardy muzyki jazzowej, rozrywkowej i klasycznej, poczynając od lat 20., a kończąc na aktualnych hitach z list przebojów. Start o 18:00. Natomiast wieczorem w Ogrodach Śródmieście pokaz mody. I nic więcej do szczęścia nie trzeba. Cieszcie się tą niedzielą, a my dbamy o muzykę dla Was. Do usłyszenia.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Niedziela.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: I po reklamie.
0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
10: Czy prezydent był podtruwany? Kontrowersje po wydaniu książki. Rekordowe upały w Polsce. Dziś nawet 40 stopni, jutro podobnie. A Polacy na wakacjach nie narzekają.
11: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś.
10: Więc warto nacieszyć się latem.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burza wokół książki o polskim prezydencie. W jednym z opublikowanych fragmentów wywiadu rzeki Andrzeja Nowaka z Karolem Nawrockim przedstawiony jest moment z kampanii wyborczej, kiedy stan zdrowia obecnego prezydenta gwałtownie się pogorszył. W książce pojawiła się sugestia, że mógł zostać otruty. Trzeba to wyjaśnić, mówi polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.
12: Jeżeli rzeczywiście do tego doszło, a nie mam powodu nie wierzyć prezydentowi, to kto za tym stał?
13: Jak ktoś kogoś otruwa, to trzeba zrobić badania toksykologiczne. W związku z tym rozumiem, panie prezydencie, że toksykologia wykonana. Poprosimy o wyniki.
10: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Rekordowe upały przetaczają się przez Polskę. Na zachodzie i w centrum kraju dzisiaj 40 stopni. Jak radzą sobie z tym warszawianie i turyści w stolicy, pytał Wawrzyniec Zakrzewski.
14: Ten wiatraczek to jakiś nabytek ostatnich dni, ostatnich godzin?
15: Tak, kupiony wczoraj.
14: Pomaga?
15: Średnio.
16: No jesteśmy od piątku, przyjechaliśmy na Podsiadłego. Było gorąco, ale jakoś daliśmy radę. Siedzieliśmy 2 dni w Centrum Nauki Kopernik, bo tam fajna klimatyzacja.
14: W domu macie panie klimatyzację?
15: Tak.
14: Tak, korzystacie.
15: Tak.
16: Mieszkam, że tak powiem, w wieżowcu na 10 piętrze. To bym tam nie wytrzymała niestety.
10: Ekstremalne upały mają odpuścić w połowie tygodnia. Upały spowodowały dziś duże utrudnienia na kolei. Wiele pociągów notuje opóźnienia. Kilka składów utknęło w okolicach Legionowa na Mazowszu. Doszło do usterki sieci trakcyjnej. Pasażerowie, którzy przebywali w pociągach, mogli wyjść na zewnątrz, bo z powodu awarii nie działała klimatyzacja. Rekordowe upały także w innych krajach, tak jest na przykład w Chorwacji, choć tu pomaga idealna do kąpieli woda w Adriatyku, ma teraz 24 stopnie. Korzysta z tego pan Jacek, który przybył do Rijeki.
11: Ja wiem, że będzie listopad kiedyś, chłodno, tak, więc trzeba te baterie naładować, tak, tej witaminy D trzeba wytworzyć jak najwięcej.
10: Bałtyk może i chłodniejszy, ale ma ładniejsze plaże. Za nami 70% piłkarskiego mundialu, ale przed nami to co najciekawsze, czyli strefa pucharowa. Wieczorem pierwszy mecz z cyklu przegrywający odpada o 21:00 Kanada RPA.
0: Niedziela z radiem Super FM.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
11: Niedziela z Radiem

0: Reklama.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
3: 70. rocznica poznańskiego czerwca. Dziś odbyły się uroczystości. Strażacy apelują o czujniki czadu. Latem czad jest tak samo niebezpieczny. Co trzecia borówka amerykańska w Europie jest polska.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Poznaniu odbyły się dziś uroczystości 70. rocznicy czerwca 56 roku. Miejsca związane z pierwszym w Polsce masowym powojennym buntem przeciwko komunistom odwiedzili związkowcy i kombatanci. Składali kwiaty. W auli uniwersyteckiej hołd poległym złożył prezydent Karol Nawrocki oraz przywódcy Łotwy, Albanii i Węgier.
4: Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
5: Zapraszam Państwa do złożenia wiązanych kwiatów pod tablicą pamiątkową.
3: Z powodu upału organizatorzy po raz pierwszy przenieśli uroczystość z placu Mickiewicza do zamkniętej auli uniwersyteckiej. Strażacy przypominają, by montować czujniki czadu. Śmiertelny gaz jest latem tak samo niebezpieczny jak zimą. Wszystkiemu winne są upały. Tłumaczy to dokładnie brygadier Aneta Gołębiowska z Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
6: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tak zwanej poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
3: Strażacy zalecają regularne wietrzenie pomieszczeń, najlepiej przez uchylone okna lub otwarte drzwi. Kończy się pomału najgorętszy dzień czerwca w historii. Dziś w Słubicach było 40,5 stopnia. Tropikalne upały były w całej Polsce, gdzie to tylko możliwe próbujemy się schładzać. Zaglądamy do Giżycka.
7: Proszę bardzo, mamy fontannę.
8: Obla się wodą.
7: Całe mokre, proszę zobaczyć.
9: I mnie jest wyraźnie chłodno, nie jest mi gorąco. Ciepłolubna jestem.
10: Teraz byliśmy na lodach aloesowych. Bardzo dobre, polecam, mało słodkie.
11: Lody, tylko lody.
3: Eksperci radzą raczej dobrze się nawadniać. Odradzają też kąpieli w fontannach z zamkniętym obiegiem wody, bo to siedlisko bakterii. Owoce też nie zaszkodzą. Polska jest unijnym liderem w produkcji borówki amerykańskiej. Od wejścia do Unii Europejskiej zbiory w Polsce wzrosły 15-krotnie. Dzisiaj to 65 tysięcy ton rocznie. Według najnowszych danych produkujemy 1/3 całych unijnych zbiorów. Jesteśmy też na 6. miejscu na świecie pod względem uprawy borówki amerykańskiej. Prowadzą, nie będzie niespodzianki, Amerykanie.
2: Niedziela z radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Niedziela z radiem Super FM.
2: Super FM.

0: Reklama.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor Zdrojowa Hotels.pl. Właściciel hoteli z basenami i akwaparkami w Kołobrzegu i Świnoujściu.
2: Niedziela z Radiem

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym sercu.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.